0: mesto, številka 57.
1: J Balvin, Vitran Castro and DJ Snake, Tonto.
2: Nace quelle sigo serie.